dziesiąty, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli...

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz. Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię.

0: Jest godzina 6:01.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro będzie jeszcze więcej. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiSie. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. Wycieczkowice grzęzną na mieliźnie. Dorota Wartecka. Dzisiaj będzie ciepło w całym kraju, a jutro już upalnie, nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku temperatura spadnie na północy, mówi synoptyk MGW Michał Wolbarski.
3: W piątek i w sobotę, jak tutaj jeszcze na południu, południowym wschodzie, będzie po tych 35-36 stopni, a możemy sobie zobaczyć, że tam krańce północne, rejon Pomorza czy Wybrzeża raptem koło 19-20, więc różnica jest kolosalna.
2: Wreszcie kraju będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, w sobotę prawie w całym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii, jak poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sprawa 44 członków PiSu została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy według ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
4: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby. Nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
2: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki, mówiąc: to, co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
2: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Zakończono wyciąganie z popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wiechomli. Prace prowadzono od strony słowackiej, dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Poprad w tym miejscu stanowi rzeka graniczną. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. 186 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować z pokładu. Statek osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Cierpi żegluga, to ważna gałąź turystyki węgierskiej, bo rejsy po Dunaju w Budapeszcie są bardzo popularne. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płyciej. Lech Poznań i Górnik Zabrze mogą dziś awansować do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Kolejarz gra z duńskim Aarhus i wystarczy postawić kropkę na D i pierwszy mecz Lech wygrał 4-1. Dużo trudniejsze zadanie czeka Górnika. Zabrzanie mają silniejszego rywala, tureckie Fenerbahçe. W Stambule Górnik przegrał 0-1. Oba mecze w Polsce. Lech gra o 19:00, Górnik o 20:00.

0: Jest godzina 6:29.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień lipca. W 1918 roku Adolf Szelążek został mianowany biskupem pomocniczym diecezji.

0: diecezji płockiej. Był założycielem Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, mówi siostra Hyacynta Augustynowicz.
1: Przychodzimy i wypraszamy łaski, usługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.
0: W 1973 roku odbyła się premiera filmu fantastyczno-naukowego Poprzez piąty wymiar. W rolę redaktora Jana Siwca wcielił się urodzony w Młocku Kopaczach w gminie Ojrzeń w powiecie ciechanowskim Ryszard Baciarelli.
2: No chwileczkę, przecież sprawdzał pan na liście. Nie pamięta pan? Powiedział pan, że pokój 125 i że tam jest doktor Kopot.
0: W 1994 roku urodzony w Płońsku Marian Gołębiewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był żołnierzem KEDYW-u Armii Krajowej i Wolność i Niezawisłość, pułkownikiem rezerwy piechoty, członkiem opozycji antykomunistycznej w PRL.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w owym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
0: W 2004 roku powołano Spółkę Pasażerskich Przewozów Kolejowych Koleje Mazowieckie. Miałem.

0: 2005 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Urodzili się w 1925 roku w Przasnyszu Zbigniew Pawelski, architekt. W 1949 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak, aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny.
1: Już się nie ma 20 lat, tylko się ma tyle, ile się ma. Cholera jasna, zawsze o tym myślę, tak jak rano wstajemy. O, to jeszcze wstaje, zeskakuje z łóżka, wszystko jest okej.
0: W 1950 roku w Płońsku Mirosław Nader, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, profesor nauk technicznych, prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
2: Był człowiekiem skromnym, potrafił się dzielić. Mając majątek, finansował różne badania, stypendia fundował.
0: W 1952 roku Ryszard Chruściak, politolog, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, współpracownik Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
3: Zasada trójpodziału władz jest bez wątpienia jedną z najbardziej zasadniczych, kluczowych i zawsze traktowanych jako zasada, bo sam katalog zasad bywa dyskutowany.
0: Zmarli w 1882 roku Włodzimierz Wolski, urodzony w Pułtusku poeta, powieściopisarz i tłumacz, librecista, autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki. W 1938 roku został stracony Józef Unschlicht, urodzony w Mławie działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego. Został skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na śmierć z zarzutu stworzenia organizacji kontrrewolucyjnej, szpiegostwa i przygotowywania aktów terroru. W 1943 roku Roman Konwerski, sołtys wsi Kąty w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim. Jego postać związana jest z wydarzeniami, jakie rozegrały się 17 grudnia 1940. Roku na dziedzińcu Ciechanowskiego Zamku. Okupujący miasto Niemcy zaplanowali na ten dzień pokazową egzekucję 4 żołnierzy Armii Krajowej. Hitlerowcy wybrali Romana Konwerskiego, aby ten pełnił funkcję kata, wyciągając skazanym stołki spod nóg. Gdy odmówił, został pobity, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen i tam stracony. Jego imię nosi jedna z ulic w Ciechanowie, wystawiono też głaz z poświęconą mu tablicą. Symboliczną tablicę ufundowano wewnątrz kościoła parafialnego w Opinogórze Górnej.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Reklama.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Zacznijmy od porannych wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. Dorota Wartecka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
4: Na tej liście są 44 osoby.
3: Mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii.
4: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami Stowarzyszenia Pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
3: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
5: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
3: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
2: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
6: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
2: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100 rannych. W środku wakacji do drzwi pukają osoby podające się za kominiarzy. Takie sytuacje zdarzyły się na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Rzekomi kominiarze oferują sprzedaż kalendarzy oraz namawiają do przekazania pieniędzy. Uważajmy, ostrzegają prawdziwi kominiarze.
7: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
2: Mówi kominiarz z wieloletnim doświadczeniem Sebastian Gniota. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Rekrutacyjne rekordy na medycynę. Jak podaje Gazeta Wyborcza, o miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, w Białymstoku ponad 23. Miejsc na 39 uczelniach medycznych jest niemal tyle samo, co w zeszłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył liczbę na kierunku lekarskim o 2%, a na lekarsko-dentystycznym o prawie 4,5%.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję. Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
9: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Nowego selekcjonera mają także Włosi. Został nim ponownie Roberto Mancini, co ogłosił prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wraca na stanowisko trenera Squadra Azzurra po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Hiszpański pomocnik Manchesteru City, Rodri, uznany najlepszym piłkarzem mistrzostw świata, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski francuski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, a Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił Kasper Rudd, który po raz szósty z rzędu wystąpi w tym turnieju. W drużynie Starego Kontynentu zagrają oprócz Zwieriewa Hiszpan Carlos Alcaraz, a także Włoch Flavio Coboli, Czech Jakub Mensik i Hiszpan Rafael Hodar. Natomiast w składzie reszty świata oprócz de Minaura są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Taylor Fritz, Lerner Tien i Tommy Paul, a także Aleksander Bublik z Kazachstanu. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
0: Pogoda. Środowy poranek na ogół słoneczny. Temperatura teraz średnia w naszym regionie to 14 stopni Celsjusza. Delikatnie podwyższone ciśnienie atmosferyczne mamy. A co nas dzisiaj czeka? Dziś na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej będzie pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Temperatura wzrośnie dzisiaj nawet do 26 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych, ciśnienie na ogół wysokie, utrzyma się na stabilnym poziomie, ale również warto powiedzieć, jaki to dzisiaj biometr, a biometr będzie zdecydowanie korzystny.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
0: Radio 7. To już prawie 7 po 7.

To jeszcze 14 minut po godzinie 7 mamy. Budzimy się w środę, 29 dzień lipca dzisiaj. Czyli co, za chwilę będziemy w sierpień wkraczać. I to z początkiem nowego tygodnia. Moi drodzy Państwo, dzisiaj Marta i Olaf przyjmują życzenia imieninowe. Dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa mamy. 10 minut po 4 zaczęło świtać. Słońce wzeszło dzisiaj 8 minut przed 5. Zajdzie o 20.30. Kwadrans po 21.00. Zmierzch zapadnie nad naszym regionem. No i 56 dni pozostało do jesieni. Co Państwo na to? A za chwilę porozmawiamy o tych bardzo takich emocjonujących wydarzeniach z wczoraj. To już za chwilę na naszej antenie. Teraz nasz radiowy zegar pokazuje już prawie kwadrans po godzinie 7.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Radio 7.

0: 26 minut po godzinie 7 pokazuje nasz radiowy zegar. Wczoraj bardzo emocjonujący wieczór. Wszyscy czekali na to, co się wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości. Czy tych 40 buntowników związanych z Mateuszem Morawieckim zostanie usuniętych z PiSu, czy jednak nie? No jednak Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim postanowili trochę poprzeciągać sprawę, możliwie jak się da. Może jeszcze uda się kogoś namówić, żeby jednak do PiSu wrócił. Więc sprawa nie znalazła swojego finału, tak na dobrą sprawę, a my postanowiliśmy zapytać posłów z naszego regionu, jak ten temat oceniają. Robert Gontarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Działdowszczyzna. No, poseł Robert Gontarz postanowił pozostać przy Mateuszu Morawieckim.
1: Powoli to się robi już zamknięty rozdział. Oczywiście to, że pewna wąska grupa intrygantów doprowadziła do tak silnego rozbicia Prawa i Sprawiedliwości, nie jest czymś dobrym. No niemniej jednak rzeczywistość się zmieniła i trzeba działać dalej. Ja niezmiennie będę starał się robić wszystko, żeby powiat działdowski i całe województwo warmińsko-mazurskie mogło jak najbardziej prężnie się rozwijać. Trzeba ten, w mojej opinii, bardzo zły rząd odsunąć od władzy i działać możliwie jak najlepiej na rzecz naszego regionu i możliwie jak najlepiej na rzecz Polski.
0: To poseł Robert Gontarz. Na razie jeszcze nie wykluczony oficjalnie z Prawa i Sprawiedliwości, a w tej godzinie jeszcze zapytamy, co tam na ten temat ma do powiedzenia Anna Cicholska, czyli posłanka ziemi ciechanowskiej. To jeszcze w tej godzinie na naszej antenie. 7 o poranku, 27 po 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Za 14 minut godzina 8. Wczoraj cała Polska żyła tym, czy Prawo i Sprawiedliwość pozbędzie się tych 40 buntowników, którzy przy Mateuszu Morawieckim zostają. Wśród nich dwoje posłów z naszego regionu. Robert Gontarz, czyli poseł z Działdowszczyzny, i Anna Ewa Cicholska, poseł ziemi ciechanowskiej. O komentarz posła Gontarza prosiliśmy i posłuchaliśmy go już pół godziny temu. Natomiast jak sprawę komentuje Anna Ewa Cicholska, posłanka ziemi ciechanowskiej?
1: My do końca wierzyliśmy w to, że pozostaniemy w Prawie i Sprawiedliwości, ale intrygi kolegów wewnątrz partii postanowili do ucha prezesa sączyć różne brzydkie rzeczy na temat pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan prezes najpierw zaakceptował nasz program przy budowaniu szeroko pojętego stowarzyszenia. Ja jestem raczej taką osobą, która wyciąga rękę do zgody. Więc skoro została odrzucona, no to sorry. Otwieramy nową jakość otwartego na Europę, skupiającego też młodych ludzi, ale też i takich, którzy niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość w takiej wersji, jak była dotąd, popierali. Premier Mateusz Morawiecki współpracował ze mną bardzo blisko w czasie tych 8 lat rządu. 6 lat był premierem, najlepszym w historii naszej ojczyzny. Jestem przekonana, że premierem ponownie zostanie Mateusz Morawiecki. Ja swoich poglądów nie zmieniłam. Wiem, co robię. Gdybym nie wiedziała, to bym takiej decyzji nie podejmowała. Dzisiaj moje koleżanki, koledzy, czujemy się wolni. Będziemy tworzyć nową jakość, nową rzeczywistość, tworzyć nowy program. Założymy klub. Wielu już parlamentarzystów chce przystępować, razem z nami pracować. Idziemy dalej.
0: No, trochę jeszcze, pani poseł, trzeba się wstrzymać, bo wprawdzie wszyscy liczyli na to, że wczoraj Jarosław Kaczyński pozbędzie się tych 40 buntowników, ale okazuje się, że pan prezes dał sobie odrobinę czasu. No, może uda się kogoś jeszcze przeciągnąć na swoją stronę. Za 11 minut 8.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

A dzień dobry. Witamy tych, którzy o 8 dzień rozpoczynają. Budzik zadzwonił, radio się włączyło. O 8, no bo to już 8 minęła.

0: Środa, 29 dzień lipca, jest 8. Posłuchajmy wiadomości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały. Dorota Werdecka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
3: Może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
2: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
4: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
2: Na razie rzecznik PiS-u deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
5: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem. Zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
2: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarami, będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
6: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
2: W weekend ochłodzi się na północy, ale w poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. Dla Majchrzaka to kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu najlepszych tenisistów świata. I jak sam przyznaje, takie wygrane to coś, co wypracował sobie kolejnymi sukcesami na korcie, m.in. wygraną w czerwcowym turnieju w Hertogenbosch.
8: Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
7: O ćwierćfinał Majchrzak zagra dziś wieczorem z rozstawionym z numerem trzecim Taylorem Fritzem. Awans do drugiej rundy i prawo gry o ćwierćfinał w turnieju kobiet w Waszyngtonie zapewniła sobie też Magdalena Fręch. Polka wygrała z notowaną prawie 20 miejsc wyżej Amerykanką Ann Lee, a teraz czeka na nią kolejna reprezentantka gospodarzy, trzecia w rankingu WTA Jessica Pegula. Ten mecz już jednak jutro. Polskie kluby wracają do rywalizacji w europejskich pucharach. Lech, który na wyjeździe pokonał Aarhus 4-1, rewanżowy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozegra w Poznaniu o godzinie 19. Z kolei Górnik, który w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1, rywala z Turcji podejmie o 20. Piłkarze Rayo Vallecano, którzy w tym roku dotarli do finału Ligi Konferencji, na kilka miesięcy będą musieli znaleźć inny stadion do rozgrywania meczów w roli gospodarzy. Ich dotychczasowy obiekt został wyłączony z użytku przez lokalne władze. Raport wykazał liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego. Jak opisano, na zbudowanym w 1976 roku stadionie zalega mnóstwo nieczystości i wadliwe są instalacje elektryczne. Przestrzega się w nim, że w takich warunkach występuje podwyższone ryzyko m.in. wystąpienia pożaru.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. Szybko rośnie temperatura. W ciągu ostatniej godziny o 3 stopnie wzrosło na moim termometrze. U Państwa pewnie podobnie, ale to nie koniec. Dzisiaj nawet 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Słońca dzisiaj nie zabraknie, ciśnienie trochę podwyższone. Biometr korzystny, no jest całkiem nieźle. Natomiast dzisiaj to chyba 26 stopni to no już będzie gorąco, ale jeszcze może nie aż tak bardzo upalnie. Natomiast kolejne dni przyniosą nam solidne upały, bo jutro w naszym regionie nawet ponad 30 stopni pojawi się na termometrach.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Już 7 po 8.

To 7 o poranku, 14 minut po godzinie 8 pokazuje tyle nasz zegar. Natomiast termometr pokazuje już 16 stopni Celsjusza. Szybko rośnie. Dzisiaj 26. Lato w pełni. Lipiec już końcóweczka. To już końcóweczka, ale to półmetek wakacji. Też trzeba sobie o tym powiedzieć. Dzisiaj 29 dzień lipca. Dzisiaj środa. Dzisiaj Marta i Olaf przyjmują od Was życzenia imieninowe. Światowy Dzień Tygrysa. Dzisiaj obchodzimy. Ciekawe, co poseł Kosiniak-Kamysz na to. Dziś, moi drodzy Państwo, 10 minut po czwartej zaczęło świtać, a słońce wzeszło 8 minut przed piątą. Zachód słońca dzisiaj jest zaplanowany o 8:30, oczywiście wieczorem. Natomiast kwadrans po godzinie 9 wieczorem. Zmierzch zapadnie nad naszym regionem. Lato w pełni. Mówiłem, że półmetek wakacji to już właśnie ten moment. No i tak coraz tak jak z jakąś taką obawą patrzymy w przyszłość, na jesień. No to jest to, co nieuchronne. Za 56 dni jesień nastanie. Teraz mamy kwadrans po godzinie 8.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
4: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
3: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
4: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Już dochodzi w 8:30. No to teraz, moi drodzy państwo, wyruszamy na drogi powiatu sierpeckiego, bo tutaj kolejna droga doczeka się przebudowy. Dziś nawet zostanie podpisana umowa z wykonawcą inwestycji, która poprawi dojazd do pól i okolicznych posesji w gminie Mochowo. O szczegółach teraz Adam Ejnik.
1: Remont drogi w gminie Mochowo. Prace obejmą odcinek w Zglenicach w pobliżu Strażnicy. Inwestycja będzie kosztowała 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy to dofinansowanie z instrumentów pomocowych samorządu województwa mazowieckiego przeznaczonych na poprawę infrastruktury dojazdowej do terenów rolnych. Dziś podpisana zostanie umowa z wykonawcą, a rozpoczęcie prac planowane jest już na przyszły tydzień. O szczegółach mówi wójt Mochowa Zbigniew Kopczyński.
2: Cała podbudowa, jeżeli chodzi o kwestie poboczy, rowy, no i oczywiście nowa nawierzchnia, bo tam jest częściowo asfaltowa i pozostała część jest utwardzona, kamień jest wysypany, na to pójdzie po prostu teraz masa asfaltowa i to już będzie normalna droga asfaltowa. Dbamy tutaj o bezpieczeństwo, oczywiście też ze względu na to, że to jest połączenie z drogą wojewódzką, tu całość dokumentacji, jeżeli chodzi o uzgodnienia, oczywiście też z województwem zostało to zrealizowane, będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego, stała organizacja, czyli zasady wszystkie z pełnym oznakowaniem, tak jak to wynika z procedur i przepisów prawa.
1: Remont będzie dotyczył 300-metrowego odcinka drogi. To pierwszy etap jej przebudowy. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy z nowej nawierzchni skorzystają jeszcze w tym roku.
0: O szczegółach opowiadał Adam Ejnik. Już minęło 8:30.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
7: Tu Radio

0: To tylko kwadrans dzieli nas od godziny 9. Wakacyjne spacery z leśnikiem trwają, a przed nami kolejne spotkania w nadleśnictwach naszego regionu. Tym razem uczestnicy poznają drewno, surowiec, który od wieków towarzyszy człowiekowi i wciąż znajduje nowe zastosowania. Adam Ejnik.
1: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zaprasza na kolejne bezpłatne, wakacyjne spacery z leśnikiem. W najbliższy piątek spotkania odbędą się m.in. w Lidzbarku, Nidzicy, Ciechanowie i Dwukołach. Każde z nich będzie okazją do poznania lasu z zupełnie innej strony. Tym razem tematem przewodnim będzie drewno i jego znaczenie w codziennym życiu. O tym, czego można spodziewać się podczas spaceru, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.
2: Chcemy wyjść do ludzi i spotkać się z nimi w lesie, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy i poznawania pracy ludzi, którzy na co dzień o te lasy dbają. Poruszymy temat zmian klimatu i ich wpływu na lasy. Opowiemy o działaniach podejmowanych przez leśników w celu przystosowania drzewostanów do nowych warunków oraz pokażemy, jak ważna jest ochrona przyrody i różnorodność biologiczna. Nie zabraknie również rozmowy o drewnie, czyli jednym z najbardziej ekologicznych i odnawialnych surowców wykorzystywanych przez człowieka od tysięcy lat. No a cały cykl zakończy się dniami otwartymi w nadleśnictwach. Będzie to okazja, aby zajrzeć za kulisy pracy leśników, poznać ludzi różnych specjalności pracujących w lasach państwowych i przekonać się, jak szeroki zakres zadań realizują nadleśnictwa. No cóż, zależy nam przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem. Chcemy rozmawiać, odpowiadać na pytania i wspólnie odkrywać lasy.
1: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkie spotkania odbędą się w piątek o godzinie 10. Nadleśnictwo Lidzbark organizuje je na plaży w Rynku, Nadleśnictwo Nidzica w ośrodku hodowli zwierząt w Koniuszynie, Nadleśnictwo Ciechanów w leśniczówce Bogdanka w leśnictwie Lekowo, natomiast Nadleśnictwo Dwukoły w swojej głównej siedzibie w Dwukołach.
0: To już tylko 12 minut pozostało do 9.

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

Podobno środa minie, tydzień zginie. Tak mawiają. Dzisiaj środa, dzisiaj 29 dzień lipca. No i patrzymy na zegar, a tutaj już minęła dziewiąta.

0: A oto Polska i świat w środę o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem. Dorota Wartycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłapka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi. Kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
3: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
2: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To w odpowiedzi na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
4: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza. Więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
2: Władze wydały zalecenie ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
5: Teraz odbyło się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
2: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z białoruskiego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rywierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Górnik Zabrze i Lech Poznań zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trudniejsze zadanie czeka zespół Zabrze, który w meczu z Fenerbahce będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
7: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem. Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić, trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy plan, cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
6: Mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 20:00. Godzinę wcześniej na boisko stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu wyjdą piłkarze Lecha. Oni z kolei przed rewanżem z duńskim Orchus mają 3-bramkową zaliczkę. Na wyjeździe wygrali 4-1, ale nie zamierzają się bronić, mówi trener Niels Frederiksen.
8: Jeśli spojrzycie na nasz zespół, no to wiecie, że jest tak, że my lepiej gramy z piłką, a nie bez piłki, więc to nie byłoby zbyt mądre, gdybyśmy cofnęli się i grali nisko. Oczywiście nie będziemy też cały czas presować i grać bardzo wysoko, ale postaramy się zagrać w naszym stylu, czyli utrzymywać się przy piłce i atakować. To jest sposób na wygranie tego meczu. Ale jeśli odprawi dziś Orchus w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, zagra Sabah Baku, zespół z Azerbejdżanu.
6: Azerbejdżanu, który ma w składzie Tymoteusza Puchacza, pokonał w dwumeczu Kub Skłopio. Anglicy biorą się za bramkarzy symulantów. W rozgrywkach m.in. Premier League zostanie przetestowany przepis zapobiegający taktycznemu przedłużaniu gry przez bramkarzy. Będzie polegać na tym, że drużyna straci zawodnika z pola na minutę, jeśli sędzia będzie musiał przerwać mecz w celu udzielenia pomocy bramkarzowi. Od niedawna obowiązuje przepis nakazujący zejście z boiska na minutę piłkarzowi, któremu musiała być udzielona pomoc.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. Zauważyłem, że temperatura dzisiaj o poranku rośnie tak 2,5 stopnia na godzinę. Już teraz 18 stopni, a dzisiaj nawet 26. Będzie to gorący dzień, ale te prawdziwe upały zaczną się jutro, bo jutro nawet ponad 30 stopni w naszym regionie i kolejne dni też przyniosą bardzo wysokie temperatury. Dziś słońca nie zabraknie, dziś delikatnie podwyższone ciśnienie, dziś bez opadów i dziś biometr korzystny, więc samopoczucie myślę, że jest całkiem niezłe.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Mamy 7 minut po godzinie 9. Pozostaje mi życzyć Państwu udanego dnia, koniecznie z Radiem 7 w głośniku.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień lipca. W 1918 roku Adolf Szelążek został mianowany biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Był założycielem Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, mówi siostra Hiacynta Augustynowicz.
3: Przychodzimy i wypraszamy łaski, usługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.
2: W 1973 roku odbyła się premiera filmu fantastyczno-naukowego Poprzez piąty wymiar. W rolę redaktora Jana Siwca wcielił się urodzony w Młocku Kopaczach w gminie Ojrzeń w powiecie ciechanowskim Ryszard Baciarelli.
4: No chwileczkę, przecież sprawdzał pan na liście. Nie pamięta pan? Powiedział pan, że pokój 125 i że tam jest doktor Kopot.
2: W 1994 roku urodzony w Płońsku Marian Gołębiewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był żołnierzem KEDYW-u Armii Krajowej i Wolność i Niezawisłość, pułkownikiem rezerwy piechoty, członkiem opozycji antykomunistycznej w PRL.
5: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2004 roku powołano Spółkę Pasażerskich Przewozów Kolejowych Koleje Mazowieckie. Miałem

0: 2005 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Urodzili się w 1925 roku w Przasnyszu Zbigniew Pawelski, architekt. W 1949 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak, aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny.
1: Już się nie ma 20 lat, tylko się ma tyle, ile się ma. Cholera.

0: Teraz na zawsze o tym myślę, tak jak rano wstajemy. O, to jeszcze wstaje, zeskakuje z łóżka, wszystko jest okej.
1: W 1950 roku w Płońsku Mirosław Nader, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, profesor nauk technicznych, prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
2: Był człowiekiem skromnym, potrafił się dzielić. Mając majątek, finansował różne badania, stypendia fundował.
1: W 1952 roku Ryszard Chruściak, politolog, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, współpracownik Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
3: Zasada trójpodziału władz jest bez wątpienia jedną z najbardziej zasadniczych, kluczowych i zawsze traktowanych jako zasada, bo sam katalog zasad bywa dyskutowany.
1: Zmarli w 1882 roku Włodzimierz Wolski, urodzony w Pułtusku poeta, powieściopisarz i tłumacz, librecista, autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki. W 1938 roku został stracony Józef Unschlicht, urodzony w Mławie działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego. Został skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na śmierć z zarzutu stworzenia organizacji kontrrewolucyjnej, szpiegostwa i przygotowywania aktów terroru. W 1943 roku Roman Konwerski, sołtys wsi Kąty w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim. Jego postać związana jest z wydarzeniami, jakie rozegrały się 17 grudnia 1942 roku na dziedzińcu Ciechanowskiego Zamku. Okupujący miasto Niemcy zaplanowali na ten dzień pokazową egzekucję 4 żołnierzy Armii Krajowej. Hitlerowcy wybrali Romana Konwerskiego, aby ten pełnił funkcję kata, wyciągając skazanym stołki spod nóg. Gdy odmówił, został pobity, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen i tam stracony. Jego imię nosi jedna z ulic w Ciechanowie. Wystawiono też głaz z poświęconą mu tablicą. Symboliczną tablicę ufundowano wewnątrz kościoła parafialnego w Opinogórze Górnej.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 10.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania. Duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem. Dorota Wertycka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła trzyosobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
9: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
10: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
9: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
11: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
9: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
8: Wrocławska prokuratura wniosła je o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, są podejrzani m.in. o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynu w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrówkach stracił swoją rodzinę.
12: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek, Jan Szwed. Miał wtedy 65 lat. zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed z dwójką dzieci, z mężem. Z bliższej i dalszej rodziny z Ostrówek Wolostrowieckiej zginęło w sumie ponad 20 osób.
8: Prace mają się skończyć 9 sierpnia. Uroczysty pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. A jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
8: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie. Fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
6: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze. Dorota Wardecka. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
3: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
2: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja, o czym więcej Przemysław Pozowski.
4: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
2: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
5: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
2: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz goprowcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Lis, Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis, Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Aisza.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Jest południe.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pierzchała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
8: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
7: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. W Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
9: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
10: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
9: Wyzwanie czeka też Magdalena Irene Fremch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Li jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
0: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
9: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
7: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Pierzchała. Teraz także w Grecji. Potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
3: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
2: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu, choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
4: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą, a my chcemy iść dalej.
2: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
5: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
2: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych, zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista z Podrzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu, idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. To twój powiat, twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Zbliża się godzina 14.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: 36 stopni w cieniu. Niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu, w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Pary z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
7: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
6: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisko profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
8: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmą Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Semedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michał Gasparik.
9: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
8: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
10: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
8: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Aarhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
6: Będziemy oglądać.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Редактор

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls. Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wracają upały, gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w Lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
3: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
2: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach kościerskim i kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
4: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
2: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.

0: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywocinę 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
3: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
2: A po co mu to zboże?
3: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
2: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
4: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
3: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
2: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
4: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
2: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
5: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, w takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
2: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiego czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca, błysk będzie trwał mniej niż sekundę. Radio 7. She's crazy like

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień lipca. W 1918 roku Adolf Szelążek został

0: Nie pamięta pan? Powiedział pan, że pokój 125 i że tam jest doktor Kopot.
1: W 1994 roku urodzony w Płońsku Marian Gołębiewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był żołnierzem KEDYW-u Armii Krajowej i Wolność i Niezawisłość, pułkownikiem rezerwy piechoty, członkiem opozycji antykomunistycznej w PRL.
2: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w owym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
1: W 2004 roku powołano spółkę pasażerskich przewozów kolejowych Koleje Mazowieckie. Miałe.

0: 2005 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Urodzili się w 1925 roku w Przasnyszu Zbigniew Pawelski, architekt. W 1949 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak, aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny.
1: Już się nie ma 20 lat, tylko się ma tyle, ile się ma. Cholera jasna, zawsze o tym myślę, tak jak rano wstaję. O, to jeszcze wstaje, zeskakuje z łóżka, wszystko jest okej.
0: W 1950 roku w Płońsku Mirosław Nader, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, profesor nauk technicznych, prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
2: Był człowiekiem skromnym, potrafił się dzielić. Mając majątek, finansował różne badania, stypendia fundował.
0: W 1952 roku Ryszard Chruściak, politolog, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, współpracownik Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
3: Zasada trójpodziału władz jest bez wątpienia jedną z najbardziej zasadniczych, kluczowych i zawsze traktowanych jako zasada, bo sam katalog zasad bywa dyskutowany.
0: Zmarli w 1882 roku Włodzimierz Wolski, urodzony w Pułtusku poeta, powieściopisarz i tłumacz, librecista, autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki. W 1938 roku został stracony Józef Unschlicht, urodzony w Mławie działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego. Został skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na śmierć z zarzutu stworzenia organizacji kontrrewolucyjnej, szpiegostwa i przygotowywania aktów terroru. W 1943 roku Roman Konwerski, sołtys wsi Kąty w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim. Jego postać związana jest z wydarzeniami, jakie rozegrały się 17 grudnia 1940. 1942 roku na dziedzińcu Ciechanowskiego Zamku. Okupujący miasto Niemcy zaplanowali na ten dzień pokazową egzekucję 4 żołnierzy Armii Krajowej. Hitlerowcy wybrali Romana Konwerskiego, aby ten pełnił funkcję kata, wyciągając skazanym stołki spod nóg. Gdy odmówił, został pobity, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen i tam stracony. Jego imię nosi jedna z ulic w Ciechanowie. Wystawiono też głaz z poświęconą mu tablicą. Symboliczną tablicę ufundowano wewnątrz kościoła parafialnego w Opinogórze Górnej.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3-miesięczne areszty dla podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców. Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili. Michał Piaszchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27 i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
3: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
2: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
5: I jest to choroba śmiertelna.
4: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
2: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
6: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
2: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że 2 kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również grochy, fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich śledzi, chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
3: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
4: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
3: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
5: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
3: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
6: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
2: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy. A szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
7: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroshimie.
2: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc, w razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia. Może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacją będzie Święto Bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki Bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
8: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
2: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
8: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
2: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisku, uważa Piotr Iwanczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
10: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
9: UEFA w oświadczeniu napisała nawet o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dziś duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
11: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmował Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Semedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
12: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
11: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
13: Papier nie gra. Wiemy, że mają grają dużej jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki Cape Verde, gdzie są dobrze zorganizowani. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
11: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
9: Na Lecha w trzeciej rundzie czeka Sabah Baku, a na Górnika Szturm Graz. Japonia i Słowenia awansowały do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych w fińskim Ningbo Japonia wygrała z Chinami 3-1, a Słowenia, która może być rywalem Polaków w półfinale, pokonała Turcję 3-0. Biało-czerwoni w ćwierćfinale zagrają jutro z Ukrainą, wcześniej USA zmierzą się z Włochami.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls. Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
3: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
2: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
3: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Reklam.

0: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją. Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
3: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
2: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
4: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Dostaną od nas solidne baty. Groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
2: Niespełna 1000 głosów zabrakło, by zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem. A jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
5: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech rozpoczyna mecz z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu. W starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabach Baku, a na Zabrzan Szturm Graz. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majszak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze. I obydwoje pokonali wyrzutowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i w Montrealu. No, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
7: Kamil Majszak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
8: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
7: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fręch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
9: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
7: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
6: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Nasz zespół na parkiet wyjdzie o 13.30 wcześniej, bo już o 9.00 rozpocznie się ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. I jeszcze Formuła 1 na koniec, bo Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. ściganie na słynnej włoskiej Imoli.
2: Dzisiaj już było gorąco, a jutro to dopiero będzie. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni. Tylko na północnym wschodzie delikatnie poniżej 26-27. W centrum do 33, a na zachodzie Polski nawet 36. A to wszystko w cieniu, a będzie jutro pełne słońce.
10: Radio 7. Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

0: Check it out.
1: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały wracają do Polski, jutro gdzieniegdzie powyżej 35. Dobrze, że się spotkali, mówią politycy o rozmowie Tuska z Zełenskim. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji.
3: Poniedziałek, wiecznie we wtorek, wiecznie od środy jest jako tako.
2: Nad morzem jako tako, ale pewnie będzie lepiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie do 35 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinni zostać w domu, a wszelkie aktywności zaplanować rano, ewentualnie późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
4: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
2: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć i zawałów. Politycy komentują spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Deeskalacja napięć między Polską a Ukrainą jest istotniejsza od tego, czy dzieje się to za sprawą rządu czy prezydenta, mówi poseł PiS-u Bolesław Piecha.
5: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy z dalszą racją stanu, każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie w Lublinie to sygnał także do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten także obniżył temperaturę napięć z Ukrainą.
6: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
2: Donald Tusk poinformował, że tematem rozmów były przede wszystkim informacje, które Zełenski miał dostać w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem. Rozmawiano też o współpracy antybalistycznej między Polską a Ukrainą. Ponad 320 tysięcy osób w Hiszpanii i Francji opuściło domy w związku z pożarami. W ostatnim czasie ogień zaczął się rozprzestrzeniać też w Portugalii i Grecji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiada, że w walce z ogniem kluczowe będą najbliższe godziny. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To nie lada sensacja, bo drzewo nie zimuje w Polsce i wymaga odpowiedniej opieki, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
7: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy

0: tak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też. A teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
1: W sobotę był, jaka pogoda, deszcz padał. W niedzielę było ładnie, poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
2: Komentuje pogodę plażowiczka jako tako, albo i lepiej będzie w najbliższym tygodniu. Idą upały. Już dziś było gorąco, a jutro będzie jeszcze goręcej upalnie. Poniżej 30 stopni jeszcze tylko na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju już albo delikatnie powyżej, albo wyraźnie powyżej 30, na zachodzie Polski nawet 36. Do tego pełne słońce, o deszczu na razie nie ma mowy.